jedną zgasnę, ślubaw żywot, świetla basne, al se nadasz, ali ne dasz, da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći, da me čuti.